Ucimy go do pieczęć, serce do siku. Jest to zimne, to pieczęć, rekarsy.